Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Dzień dobry, Aga Wiśniewska. Kłaniam się wam wszystkim, moi drodzy melosłuchacze. Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym zajrzymy do kątów, do których już bardzo długo nie zaglądaliśmy, czyli do Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Czwartej zresztą Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Trzeba trochę ponadrabiać zaległości i sprawdzić, co się u nich działo w ostatnim czasie. A działo się całkiem sporo i to fajnych rzeczy. Na przykład, trzydniowa rywalizacja w trudnym terenie była testem charakteru i odporności psychicznej. Saperzy mierzyli się z zadaniami wymagającymi kondycji, precyzji oraz zimnej krwi. Scenariusze konkurencji odzwierciedlały realia pola walki, gdzie błoto i presja czasu są codziennością. Program obejmował m.in. marsz kondycyjny, rozpoznawanie min oraz zakładanie przeciwpancernej grupy min. Jak poszło reprezentantom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas tych saperskich zawodów, opowie nam plutonowa Sabina Mazurek właśnie z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Saperski kunszt, stanowiący jeden z filarów rzemiosła wojskowego, jest mocną stroną żołnierzy z Warmii i Mazur. Terytorialsi z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej udowodnili wysoką formę podczas ogólnopolskich zawodów użyteczno-bojowych wojsk inżynieryjnych w Białymstoku, gdzie stanęli na podium, zajmując trzecie miejsce. W wymagających zawodach zorganizowanych przez 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej wzięły udział reprezentacje ze wszystkich 18 brygad formacji z całego kraju.
4: A teraz jeszcze kilka słów od plutonowej Sabiny Mazurek o wakacjach z WOT.
6: Wakacje z WOT to ogólnopolska inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej realizowana od 2019 roku. To dwa rodzaje szkoleń kierowanych do ochotników. Podstawowe, tak zwana szesnastka dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej, oraz wyrównawcze, tak zwana ósemka dla kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe. Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej.
4: A w Braniewie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 75 żołnierzy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego dołączyli do szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była ważnym wydarzeniem zarówno dla nowo zaprzysiężonych żołnierzy, jak i ich rodzin, bliskich oraz mieszkańców regionu. Złożenie przysięgi wojskowej stanowi jeden z najważniejszych momentów w służbie każdego żołnierza. Jest wyrazem gotowości do wiernej służby ojczyźnie, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa obywateli. Nowi żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyli szkolenie podstawowe, podczas którego zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności wojskowe, a także przygotowali się do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. A to kilka słów od żołnierzy, którzy właśnie się na to zdecydowali.
7: Nie było łatwo, ale instruktorzy i cała kadra, która zajmowała się nami, byli naprawdę bardzo wyrozumiali i będę wyniosła bardzo dużo doświadczeń nowych.
8: Moja decyzja, którą podjąłem, była jeszcze oparta na tym, że rodzina się zdecydowała. Jest tu ze mną moja żona i córka. Więc trójkę, kiedy razem przystąpiliśmy do 16, jesteśmy razem tutaj na tym szkoleniu i razem odbywamy. I ja zdecydowałem się pierwsze.
4: Wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej to wyraz odpowiedzialności, patriotyzmu oraz gotowości do służby drugiemu człowiekowi. Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą wspierać działania związane z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną lokalnych społeczności w regionie Warmii i Mazur. Ale każdy żołnierz musi być przygotowany także na nowe wyzwania, o których przypominał pułkownik Cezary Kiszkowiak, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
9: Współczesne pole walki to drony, to cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, to kosmos. Ale na koniec jest żołnierz. To on stoi za wszystkim. Jego przygotowanie, jego zdecydowanie, jego odwaga, jego umiejętności. Zakończyliście szkolenie podstawowe. Nauczyliście się podstawowych rzeczy. Za chwilę rozpoczniecie szkolenie specjalistyczne i dalej będziecie żołnierzami. Żołnierzami zostaniecie do końca życia. Możecie zakończyć służbę, ale dalej będziecie żołnierzami Rzeczpospolitej Polskiej.
4: A teraz nieco zmienimy temat. 29 maja to w Polsce Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto żołnierzy, którzy brali udział w misjach zagranicznych i wyraz pamięci o tych, którzy na misjach stracili życie. Centralne obchody odbyły się w Krakowie wcześniej. Uroczystości z udziałem weteranów organizowane były także w jednostkach. Uroczystą zbiórkę zorganizowała m.in. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, w której służy bądź pracuje 115 osób posiadających status weterana, co oznacza, że mają za sobą udział w zagranicznej misji Sił Zbrojnych RP. 56 z nich to żołnierze zawodowi, 58 pełni terytorialną służbę wojskową. Jedna osoba jest cywilnym pracownikiem brygady. To właśnie oni byli głównymi bohaterami uroczystości, jakie w brygadzie zorganizowano z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto stało się okazją do wręczenia weteranom podziękowań od ministra obrony narodowej. Dziękował im również dowódca brygady, pułkownik Cezary Kiszkowiak, który także ma za sobą udział w misjach. Służył m.in. w Iraku i Afganistanie.
10: Wasze doświadczenie jest bezcenne i mam nadzieję, że będziemy wszyscy z niego korzystać.
4: Uczestnicy zbiórki upamiętnili też żołnierzy, którzy oddali życie służąc ojczyźnie poza jej granicami.
10: Pamięć o nich jest konieczna, bo dopóki pamiętamy, to oni są. Oni są z nami, są wśród nas. Cześć ich pamięci.
4: Zbiórkę zakończył wojskowy sygnał Śpi kolego, będący symbolicznym hołdem dla nieżyjących towarzyszy broni. Polskie Siły Zbrojne uczestniczą w misjach zagranicznych od niemal 75 lat. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że w tym czasie wzięło w nich udział ponad 120 tysięcy żołnierzy. Obecnie w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO i Unii Europejskiej służy około 1400 żołnierzy. I jeszcze odrobinę w temacie weteranów. W Olsztynie rozpoczęła się regionalna odsłona kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Organizują ją terytorialsi i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, wspierani m.in. przez stację krwiodawstwa i Polski Czerwony Krzyż. Krew może podczas niej oddać każdy, oddając w ten sposób jednocześnie hołd żołnierzom, weteranom zagranicznych misji.
11: Każdy człowiek, nie tylko żołnierz, powinien oddawać krew, bo krew to życie i krew może ratować życie innym.
4: Dopowiadał dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Cezary Kiszkowiak. Ale dołączyć do kampanii można też oddając krew w stacjonarnych punktach krwiodawstwa i podając podczas donacji hasło w boju i potrzebie. Albo rejestrując samodzielnie donację na portalu Legion lub w mobilnej aplikacji Legion HDK. To tyle, jeśli chodzi o 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, a teraz przejdziemy do nowinek od innych służb mundurowych. Tych służb, które dosyć często i regularnie pojawiają się na antenie Meloradia na falach 90.5. Czyli teraz posłuchamy sobie o tym, co się dzieje w Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Opowiadać nam o tym będzie podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
12: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołtapi zatrzymali w powiecie ełckim 17 maja do kontroli drogowej Toyotę na gdańskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był Ukrainiec, który przewoził 6 obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 19 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołtapi zatrzymanych cudzoziemców przekazali stronie litewskiej w ramach readmisji, natomiast kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 64-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołtapi w powiecie ełckim zatrzymali samochód na czeskich tablicach rejestracyjnych. W aucie oprócz kurierów było 3 Pakistańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Obywatele Pakistanu nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazali na Litwę, natomiast kurierów doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 26-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta, obywatele Ukrainy, usłyszeli zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Zatrzymanie cudzoziemców, którzy przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski, to efekt współpracy pomiędzy warmińsko-mazurskim oddziałem Straży Granicznej a podlaskim oddziałem Straży Granicznej. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca kwietnia sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęli ponad 1000 osób i stwierdzili, że 237 pracowało niezgodnie z przepisami. Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Nie podpisywali też umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej 35%, budowlanej 26%. W okresie 4 miesięcy najwięcej uchybień zatrudnienia było w powiecie gołdapskim 20%, kętrzyńskim 18% i ostródzkim 16%. Najwięcej pracowało nielegalnie obywateli Kolumbii, Indii i Indonezji.
4: Czyli jak zwykle sporo sukcesów, a jeśli chcecie dołączyć do właśnie tej jednostki, czyli Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, kto wie, może nawet w oddziale w Olsztynie, to musicie się oczywiście do nich zgłosić i zrekrutować. I teraz właśnie pani podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz opowie nam, jak to zrobić.
12: W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej 120 kandydatów. Nowi funkcjonariusze będą wykonywać zadania w ochronie granicy państwowej. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej musi najpierw zalogować się do modułu, który znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejnym etapem musi złożyć osobiście dokumenty. Przypominam, szanowni państwo, że ze sobą należy zabrać dokumenty, zarówno oryginały, jak i kserokopie. Kolejnym etapem jest test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna, następnie badania psychologiczne, następnie test sprawności fizycznej, wariograf i o kolejnym etapem jest komisja lekarska, która orzeka o zdolności kandydata do służby w Straży Granicznej. Potem tylko podpisanie rozkazu, założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubowanie, a po ślubowaniu szkolenie, a po szkoleniu kandydaci zasilą jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: A na koniec jeszcze ciekawostka. Bo na naszej antenie pojawi się nowy głos reprezentujący warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej. A będzie nam opowiadał on o tym, że młodzi kaprale otrzymali akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. Komendant warmińsko-mazurskiego oddziału SG, generał brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz wręczył 28 funkcjonariuszom akty mianowania na stopień kaprala.
13: Funkcjonariusze Straży Granicznej gratuluję awansu na wyższy stopień Straży Granicznej. Służba w Straży Granicznej to służba, która daje wiele satysfakcji, ale to przede wszystkim służba, która wymaga dyspozycji, gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Szanowni Państwo, nosi mundur z godnością, dumą i szacunkiem. Pamiętamy o tym, że dobro obywatela i państwa polskiego jest dla nas rzeczą nadrzędną. Niech podczas codziennej służby, proszę państwa, przyświeca wam dobro służby, odpowiedzialność za ojczyznę, odpowiedzialność za obywateli naszego kraju.
4: I dzięki generałowi brygady Straży Granicznej Danielowi Wojtaszkiewiczowi zrobiło się na naszej antenie nieco patetycznie. Podniośle. Może to lepiej brzmi. I tym właśnie takim podniosłym akcentem dobrnęliśmy do końca tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za które oczywiście dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i z tego miejsca zapraszam Was także na część kolejną, która już za chwilę na naszej antenie się pojawi.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Kolejny raz na falach 95. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem spotkamy się z człowiekiem, którego absolutnie uwielbiam, który ma taki głos, że on jest jak miodzik otulający nasze serduszko. I ma przy okazji też kilka ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Na przykład o naszym regionie i o mieście Olsztyn oraz o pewnym symbolu, który tak trochę nim jest, a trochę nim nie jest i tak trochę wiadomo, o co z nim chodzi, a trochę nie wiadomo. A wszystko zaczęło się od tego, że jest to baba, tylko że facet. I opowiadać nam o nim będzie Marcin Rumiński, który też oczywiście już na naszej antenie gościł, ale przy okazji tego, że pojawiają się nowe rzeczy, oczywiście my też chcemy o tym opowiedzieć, więc najpierw Cię przywitam. Dzień dobry.
17: Dzień dobry i Tobie i słuchaczom.
4: Marcinie, no właśnie, no to najpierw chciałabym zacząć od tego, co tak w miarę jest stałe, czyli zespół Krive. Co tam się u Was dzieje? Czy będziemy mieli okazję Was pooglądać? No bo posłuchać Was możemy przecież zawsze. Tutaj chyba warto też o tym opowiedzieć i tak trochę bardziej przybliżyć naszym słuchaczom, czym Krive jest. I dlaczego to jest ważne i dlaczego i w jaki sposób jest związane z naszym regionem? To jest coś absolutnie wyjątkowego. Wy śpiewacie po prusku.
17: Tak, jest to jeden z niewielu zespołów, który śpiewa po staroprusku. Długo poszukiwaliśmy kogoś, kto będzie w tym języku pisał. Szukaliśmy w Polsce i za granicą, a okazało się, że tuż obok, dosłownie w Szczytnie, znajduje się niesamowity pan Niedźwiedź, który od wielu lat zajmuje się pisaniem poezji w języku pruskim już. Okazało się, że ten język jest i z wielkimi sukcesami jest rekonstruowany. Także dostaliśmy po prostu kupę wyśmienitych tekstów, które zamieniamy teraz w pieśni.
4: O czym one są? O czym Prusowie śpiewali?
17: No więc o czym starożytni Prusowie śpiewali, to my nie wiemy oczywiście, bo nie zachowały się żadne zapiski, albo przynajmniej ja nic o nich nie wiem, co nie znaczy, że nie szukam. Szukam, ale nic nie mogę znaleźć. W każdym razie pan Artur Urbański, wcześniej wspomniany, pisze przepiękne poematy o bogach, oczywiście o Perunie, oczywiście o Potrimpsie, Patolsie. A ostatnio napisał przepiękny poemat o Ragutisie. Ragutis to był bóg piwa, miodu i taka piosenka niedługo się pojawi.
4: Krive. Poza tym, że właśnie jest wyjątkowe ze względu na tę warstwę liryczną, to jest też taki zespół, który pozwala nam się trochę przenieść w te czasy. No właśnie, to jest X-XI wiek?
17: Stroje mamy z przełomu tysiąclecia, ale czy taką muzykę gramy tak naprawdę, to ja nie wiem. No powstało teraz mnóstwo różnych wersji. Każdy zespół gra troszeczkę na swoją nutę, inni wplatają takie nurty, inni wplatają takie nurty, a my wplatamy takie nurty, jakie nas interesują, więc jest troszeczkę muzyki skandynawskiej, jest troszeczkę muzyki słowiańskiej, jest troszeczkę muzyki wschodniej. Staram się mieszać w interesujący sposób, bo jak oni grali, to się nigdy nie dowiemy już przecież. Pewna intuicja, jakaś wyobrażenie o tej kulturze. Wiemy, że byli to bardzo otwarci ludzie, którzy dużo podróżowali, przyjmowali masę gości z całego świata, więc na pewno mieli do czynienia z kulturą i muzyką wielkich obszarów różnych świata.
4: A jeżeli chodzi o instrumenty, to czy właśnie tutaj się coś takiego bardzo typowego dla nich pojawia? Doszliście do jakichś takich źródeł?
17: Nie mam pojęcia, na czym grali Prusowie. Wydaje mi się, że korzystali z takiej bazy instrumentów charakterystycznych dla Bałtów w ogóle. Czyli były jakieś kokle, czyli były jakieś proto, skrzypco, tagel harpy jakieś, może i strunowe, na pewno fujarki, na pewno rogi do grania, na pewno bębny, no bo to takie instrumenty, które towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.
4: I to są też instrumenty, na których oczywiście wy gracie podczas swoich koncertów.
17: Tak, tak.
3: powiedzmy.
4: I to są instrumenty, które, a przynajmniej w części, można zobaczyć podczas twoich występów, kiedy przemieniasz się z Marcina Rumińskiego w Rumuna Bajdurzącego.
17: No zabieram jak najwięcej instrumentów, które układam sobie w takie spójne bloki, żeby pokazać troszeczkę instrumentów strunowych, dętych, perkusyjnych, szarpanych, smyczkowych, różnych dud i innych piszczałek. Dzieci to bardzo lubią, zainteresowanie podchodzą do tych instrumentów, nieczęsto mają z nimi kontakt, a niektóre w ogóle pierwszy raz widzą takie instrumenty. Drumle, mandole i inne rzeczy. Na wszystko mówią gitara, ale już przy drugim spotkaniu elegancko potrafią ten instrument prawidłowo nazwać, więc ta rola edukacyjna, nie tylko jeżeli chodzi o historię naszego regionu, jeżeli chodzi o legendy, baśnie naszego regionu, ale też instrumenty ogólnie mówiąc, nie to, że z naszego regionu, tylko żeby wiedziały, że mandolina to mandolina, że drumla to drumla, instrument, który kojarzą z pszczółki Mai, bo konik polny Filip miał robiony drumlą dźwięk, no więc jak gram ten pę, takie, no to on, te dzieci potrafią rozpoznać, ale nie wiedzą, co to za instrument i jakie możliwości ma. Więc ja im to bardzo chętnie przybliżam.
4: I oczywiście przy okazji też opowiadasz im baśni i legendy z Warmii i z Mazur.
17: Tak, oczywiście. No uwielbiam to po prostu. Uwielbiam oglądać zaciekawione buzie. Dostaję skrzydeł i interpretuję po prostu te baśnie jak z baśni.
4: I teraz pojawiło się kilka nowych, no bo ten projekt jest już realizowany od kilku lat, ale cały czas go poszerzasz. No właśnie też jakiś czas temu pojawiły się takie wersje dla dorosłych, takiego Rumuna świntuszącego, ale my dzisiaj będziemy się skupiali na tych nowościach, czyli właśnie na kolejnych trzech, dobrze pamiętam?
17: Tak, zacząłem od przepięknej baśni Miłość Olbrzyma. A reszta niech pozostanie niespodzianką. Wszystkie dzieci lubią niespodzianki, a ponieważ każdym dorosłym jest odrobinę dziecka, to na pewno też będzie lubił taką niespodziankę.
4: No i tak sobie rozmawiamy tutaj, o czym ty się zajmujesz. Rozmawiamy o tym zespole Kliwe, który bardzo nawiązuje do historii naszego regionu. Mówimy sobie o tym, jak wcielasz się w Rumuna Bajdurzącego, opowiadając legendy z naszego regionu, z Warmii i z Mazur. Czy albo kiedy zainteresowało cię to, bo ty jesteś rodowitym olsztynianinem. Tak. No i właśnie na jakim etapie twojego życia pojawiła się taka ciekawość i takie zainteresowanie tym, jak to tu kiedyś było w ogóle, jak to się wszystko zaczęło?
17: Ponieważ moi starzy byli młodzi, jak się pojawiłem i nie za bardzo mieli czas w ferworze walki o przetrwanie pracy i innych rzeczy, to spędzałem czas z babką, która mi czytała bardzo dużo bajek, bardzo dużo. Więc ja wyrastałem w kulturze słuchacza. Babcia fajnie czytała te bajki i jedną z książek był Nowy Kiermasz Bajek właśnie. Także ja poznałem te legendy jako kilkulatek i one ze mną sobie dorastały w mojej głowie, aż w końcu pandemia sprawiła, że z braku sensu istnienia w mojej głowie ta szufladka się otworzyła i przypomniałem sobie o tych cudownych baśniach. No i zacząłem je nagrywać tak sobie, o po prostu. Nikt wtedy nie wiedział, że dzięki temu stanę się bajarzem, a stałem się po kilku latach.
4: No to ja mam w takim razie też do ciebie prośbę, żebyś nam, no, uda się namówić cię na dwie baśni, legendy, żebyś nam opowiedział naszym słuchaczom. W ogóle przepiękna, stara książka.
17: Tak, to jest wydanie z 65 roku. Właśnie udało mi się je dosłownie niedawno zdobyć. Nowych kiermaszów, bajek było mnóstwo wydań. Praktycznie co dwa lata, a nawet i co roku powstawała nowa edycja, w której było ze dwie, trzy nowe pozycje. Dlatego staram się zbierać wszystkie, dlatego że no niektóre baśnie przepadły wraz z tymi egzemplarzami. Wydawnictwo już dawno nie istnieje i teraz można sobie gdzieś w antykwariatach albo na internecie tych książek wyszukiwać. Miłość Olbrzyma. To jest bajka spisana przez Emilię Biedrawinę-Sukertową. Wiadomo, że ona usłyszała ją od jakiegoś lokalsa, który zajarany opowiadał historię, którą ona sobie potem troszeczkę przeinaczyła. Ja też ją troszeczkę przeinaczyłem. A historia o miłości Olbrzyma zaczyna się w ten sposób. Dziś jeszcze słyszy się niekiedy na ziemi mazurskiej, że w czasach zamierzchłych żyły tam olbrzymy. Nie tylko postawą byli oni wielcy, ale i duchem. Przywiązani gorąco do ojcowizny przodków, do grodzisk, do pól i leśnych obszarów, walczyli bohatersko z wrogami, którzy pragnęli zawładnąć ich krajem. Ginęli w obronie wolności, pędzeni bywali w niewolę, osadzani gdzieś z dala od ojczyzny. Często nie mogąc znieść ucisku najeźdźcy, sami uchodzili w obce strony. Coraz rzadziej spotykano owych olbrzymów na ziemi sasińskiej czy zawkrzyńskiej, która ciągnęła się rąbem od Ostródy po Ciechanów i od Lubawy po Nidzice. W pamięci najstarszych zasiedziałych mieszkańców Ostródzkiego przetrwała wieść o pewnym wielkoludzie, którego rodzinne grodzisze wznosiło się między wsiami Ostrowinem a Idzbarkiem. Wcześnie osiercałym Niedanem, synem Skawoty, dziedzica grodu opiekowała się rodaczka mamka, jego olbrzymka Arwida. Troszczyła się jak matka o żywność dla niego i przędła i tkała len i wełnę na jego odzież, aż zestarzała się, zniedołężniała i wreszcie odeszła z tego świata. Ze swego dworzyszcza odziedziczonego po rodzicu młody olbrzym tęsknym wzrokiem spoglądał po okolicy, która malowniczo rozpościerała się dookoła. Z czasem u stóp grodziska na obszarze zaludnionym niegdyś przez wolne pospólstwo olbrzymów osiedlili się nowi ludzie, przybysze z ziemi chełmińskiej i mazowieckiej. Byli oni w porównaniu z Niedanem i jego współplemieńcami drobnego wzrostu. Wydawali mu się mali jak dzieci, a mowy ich nie rozumiał.
4: Czy wśród tych legend jest coś, co dotyczy Olsztyna? Bo tutaj mieliśmy fragment o Ostródzie. A czy jest coś takiego, co opowiada historię właśnie miasta z Nadłyny?
17: O, nie trafiłem jeszcze na bajkę o Olsztynie, a wydaje mi się, że masz rację, ona może być kluczowa, dlatego że robię taki test pierwszy raz pojawiając się w przedszkolu i pytam dzieci i przedszkolanki, czy wiedzą, skąd jest nazwa Olsztyn. No i jak słyszę, że tak, wiemy, bo tutaj było dużo Olszyn, no to pędzę jak błędny rycerz na wiatrak ze sprostowaniem. No i wtedy oczy otwierają się coraz szerzej i słyszymy nazwę Allenstein, słyszymy nazwę Alnestaps. Raptem pojawia się w tym łyna, czyli Alne, czyli łania, proszę państwa. Bo taka jest nazwa naszej rzeki, po prostu nazywa się ona łanią. Nazwa Olsztyn powstała w 50 roku, może jakoś wcześniej jej nie było, ale wiemy z zapisków ze średniowiecza, że w jakichś kopernikowskich tam zapiskach pojawia się nazwa Olsztyn. I na tej podstawie prawdopodobnie powstała nazwa Olsztyn. Okay. Bo to Z musiało być, prawda, dodane, żeby coś od siebie dodać.
4: Koniecznie. Ale to ciekawe, że w sumie temat tej łani w ogóle, jakby ten wątek zupełnie został wyparty. Jakby cały czas mówimy o łynie, łyna, tak jakby tak zawsze było. A tu proszę, bo to też staropruski?
17: Tak. Alne to łania, Staps to kamień, więc kamień łani, mhm. Tak, w rozumieniu łyny, że tak powiem, łyński kamień, taka jest nazwa naszego miasta. Ja myślę, że ponieważ przyjechali tu ludzie, bardzo dużo ludzi przyjechało tutaj już po wojnie i oni nie czuli... Oni w sercu przywieźli tutaj swoje rodzinne strony, a na to, co się tutaj dzieli, mieli teraz takie ładne określenie, że mieli po prostu to głęboko gdzieś, nawet nie interesowało ich po prostu miejsce. Ludzie tutaj przyjeżdżali z różnych względów, jedni uciekali, bo było to miejsce, gdzie można się tutaj było zaszyć i stać się kompletnie po prostu niewidzialnym w Polsce, zwłaszcza za komuny. Inni przyjeżdżali, bo coś, innych przesiedlili i w zasadzie nikogo nie obchodziło. Dopiero teraz pojawiają się z wyjątkiem tych nazwisk, od których powstały nazwy ulic w naszym Olsztynie, czyli tych gębików sukertowych, wszystkich i innych. I oni faktycznie interesowali się regionem i w ogóle, no ale ci zwykli mieszkańcy, którzy stanowią o tym, czy społeczność jest w tym, czy nie, to jeżeli pyta się olsztyniaka i on nie wie w ogóle nawet, w którym roku powstała, jakby wymyślili nazwę Olsztyn i że stało się to kilkadziesiąt dosłownie lat temu, a wcześniej nie było tej nazwy, no to daje to do myślenia też. No ale ważne jest, że ludzie przyswajają sobie tę wiedzę i może też ta baba pruska przestanie być babą, a stanie się jakimś pomnikiem dokumentnie zniszczonej i zapomnianej kultury.
4: O różnych skomplikowanych wątkach związanych z Olsztynem opowiadał nam nasz bajarz ulubiony, Marcin Rumiński, któremu oczywiście za to spotkanie też bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie również Wam, drodzy słuchacze. I oczywiście zapraszam Was także na kolejne o stałej porze na antenie Meloradia. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

Trudne, dobrego początki, co? Tak startuje nowy tydzień, a my razem z nim i z wami. Podkręcamy tempo w Mela Radio i robimy wam poniedziałek. Jest 6:30, Waldek Darłak. Siemano, hej!

Lecimy, lecimy, a mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wyspanie, to już jest za wami, albo wyśpicie się jutro. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski. Dobra poranna rozgrzewka to jest też to, co ja lubię. Mam dla was torbę Meloradia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę w poniedziałek rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Melomerch do zgarnięcia dla was. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Czekam już teraz. Torba Meloradia czeka na was.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Siemanko, Ola.
1: Hej.
0: Hej, co ta wola u ciebie w poniedziałek rano? Czy to jest trudne pytanie?
1: Wszystko w porządku. Właśnie jestem bardzo zaskoczona, że udało mi się zadzwonić za pierwszym razem do was.
0: No widzisz, to jest dopiero fajny poniedziałek, nie? A jak tak się zaczyna?
1: Dokładnie, super prezent na Dzień Dziecka.
0: No, Ola, to ja się bardzo cieszę, że uśmiech na twojej twarzy wywołaliśmy. Słuchaj, a to dopiero początek, poniedziałek się rozkręca. Masz jakieś konkretne plany?
1: Jutro jadę właśnie do pracy. Jestem logopedą, więc mam nadzieję, że moi uczniowie w szkole zaczekają i wybaczą mi to małe spóźnienie.
0: No pewnie, że tak,
1: ale
0: słuchaj.
1: Taka nagła sytuacja.
0: Powód jest bardzo konkretny. Występ w Melo to zobowiązuje.
1: To
0: uwaga. Ola, to ja mam dla ciebie teraz
2: 3 szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania z samego rana w poniedziałek. Ola, naleśniki czy pankejki?
1: Pankejki.
0: Pisać czy dzwonić?
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze raz, zdecydowanie co?
1: Zdecydowanie pisać.
0: Pisać. No dobra, to teraz uwaga.

0: Pitbull, Afrojack in New York, give me everything tonight. A po co czekać do wieczora? My wam wszystko, co trzeba rano dajemy. Dawaj newsy za chwilę.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Za 6 minut siódma, za 6 minut siódma.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrow Land z Melo Radiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Pogoda.
15: W wielu miejscach pochmurny, w innych mglisty poranek na Warmii i Mazurach. Termometry pokazują teraz kilkanaście stopni na plusie. W ciągu dnia nastąpi wzrost temperatury maksymalnie do około 22 stopni. Po południu należy spodziewać się opadów. Mamy także ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Wiatr słaby, prawie niewyczuwalny, dopiero w drugiej części dnia zacznie przybierać na sile.
16: Poniedziałek rano, już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
17: Piłkarze naszej reprezentacji przegrali mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali, a Ukraińcy te błędy właśnie wykorzystali. Mówi pomocnik biało-czerwonych Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę. Ebola rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Na koniec najnowsza zachcianka Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że na dachu budowanej sali balowej przy Białym Domu powstanie port dronowy. Ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: A jakbyście mieli zachciankę, żeby fajnie ten poniedziałek zacząć, to my jesteśmy ją w stanie zrealizować. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, w poniedziałek rano, 7:00 na zegarach.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: cię tu. Kizo i Black Kai, Taxi w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano i mamy WhatsAppa i czekamy na was na meloradio.pl, na wasze głosówki i pytamy was dzisiaj, uwaga, w co się ostatnio mocno wkręciliście i to tak mocno, że nie mogliście przestać. Czym się ostatnio naprawdę mega mocno jaraliście, żeby nie powiedzieć, że co było waszą ostatnią obsesją? Jak ja mówię takie rzeczy, to Daria, tobie co przychodzi do głowy?
1: Ja mam aktualnie obsesję na punkcie serialu o hokeistach, wiesz, tam jest romantycznie, no po prostu jestem zakochana w tych postaciach i w całej fabule.
0: Romantycznie mówisz, no dobra, a wy czym ostatnio się jaraliście? Ja na przykład wakacjami krótkimi i urlopem, normalnie fantastico. Dajcie znać, co tam u was. Czekamy na meloradio.pl, wbijacie i nagrywacie głosówkę, w co ostatnio się wkręciliście, czym naprawdę mocno ostatnio się jaraliście. Dajcie znać na te najlepsze nagrywki od was, najlepsze głosówki. Czekam merch od Meloradia. Nagrywajcie teraz, czekamy na was.

0: Radio, I don't know. W Melo tak podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek na początek nowego tygodnia i pytamy was, w co ostatnio naprawdę mocno się wkręciliście, czym się tak naprawdę bardzo mocno jaraliście, że aż nie mogliście przestać. Tak jak na przykład Daria ogląda serial o hokeistach. Nie, no dobra.
1: Mega hot. Zapomniałeś dodać o hot hokeistach.
0: Hot. Dobra. To teraz słuchajcie, też hot temat, bo podejrzeliśmy, co gwiazdy jedzą za kulisami, jak nikt nie widzi. Ale za to można zobaczyć to w ich takich zbiorach wymagań, co to sobie życzą, żeby było ich w ich garderobie. I co? Na początek Taylor Swift na przykład. Słuchajcie, ziarna soi. No musi być. Lody, awokado, makaron i chipsy tortilla. Nieźle, nie? Lady Gaga z kolei uwielbia herbatę imbirową i cytrynową. Musi być miód, guacamole, no i owoce i sery i krakersy. Kogo tu jeszcze mamy? Kanye West, jogurty, orzechy, solone pistacje. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, okej. Miley Cyrus, świeże owoce, warzywa, woda kokosowa. Tak spokojnie, nie?
1: Daria. Tak basic, no fajnie.
0: No. Fajnie. Jay-Z, woda, masło orzechowe, galaretka winogronowa, zestaw do herbaty. Co oni z tą herbatą?
1: Tak, myślałam, że mają jakieś większe wymagania, typu wiesz, humary, owoce morza, tu,
0: też,
1: wow.
0: No, też podejrzewałem. Słuchaj, Rihanna. Nie, no to spokojnie. Ja mógłbym ją zaprosić. Spełniam wymagania, słuchaj. Chrupki, ciastka i makaron w pudełku.
1: Rihanna, przyjedź do nas, błagam.
0: Przybywaj. Jesteśmy gotowi. Chrupki, ciastka pod ręką w każdej chwili dla ciebie. Kongs w Melo pod ręką, to my mamy taką właśnie energetyczną muzę dla was. Tak podkręcamy tempo. Galaxy, już 19 minut po 7:00.

0: Anima, i Beautiful w Melo.
1: And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, is still beautiful.
0: No i to mi powie, że nie może być pięknie w poniedziałek rano. W co się ostatnio wkręcacie? Co jest waszą mocną obsesją?
2: Ostatnio największą zajawkę miałam o hodowli węży. Boję się ich, nie rozumiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, że może by jednego kupić.
0: Czemu nie? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
8: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana w poniedziałek, a za chwilę to powiemy wam o tym, czego nie powinien robić dorosły facet. Za 26 minut 8.

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Poniedziałek, mamy, jest pierwszy dzień czerwca. Oczywiście, że dzień dziecka dzisiaj także, ale też i dzień rodziców. I dzień, w którym my wam powiemy, czego nie powinni robić dorośli faceci, bo Daria zrobiła szybki przegląd takich rzeczy. I mam tu listę. Słuchajcie, dobra, no ja wam to powiem. Zatrudniać kogoś do wymiany oleju nie powinien dorosły facet. Naprawdę, Daria, tak myślisz? No dobra.
1: No chłopie, jesteś dorosły, naucz się tego, jakby to jest proste, okej?
0: Dobra, czekaj. Na liście...
2: Beczka z olejem, może spróbujesz, Daria.
0: Na liście jest jeszcze gorzej, czekajcie. Czego nie powinien robić dorosły facet? Machać dwoma rękami.
1: Nie, no to... No nie, no dziewczyny machają tak dwoma rękami, to jest cute, ale chłop, ale proszę, że raz... jedną. Aha. I jeszcze jedną. Nie powinien jeździć samochodem swojej dziewczyny. Jednorazowo, okej, cool, ale kolego, zainwestuj w jakiś swój, nie wiem, pokaż coś więcej, okej? Czekam.

0: Fischer et Terence Nye. Melo, mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 30 Meloradia. Pozycja 19 w ostatnim notowaniu. Już za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich zajrzymy w Tatry Wysokie na Słowacji, bo już można w nie zaglądać.
0: Za 8 ósma.
2: A już o 8 zagramy.
0: Sobel i całe lato.
3: Całe lato chciałbym pić. Do rano wszystkie kolorowe dream. Do dna i całe lato chciałbym żyć.
0: Najgoręcej w Melo od rana w poniedziałek. Tak, zagramy już niedługo. Wcześniej będzie też prognoza pogody.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
18: Po reklamie.

0: Mazurach jazda przez tereny leśne może skutkować bliskim spotkaniem z dziką zwierzyną, dlatego przypominamy o ostrożnej jeździe, zwłaszcza że w wielu miejscach naszego regionu mogą występować lokalne mgły i zamglenia, a zatem widoczność miejscami jest ograniczona. Nad województwem warmińsko-mazurskim należy spodziewać się przewagi chmur. Po południu synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także burze. Mamy nawet ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać od południa mniej więcej do 19. Ciśnienie jest wysokie. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin możliwe są niewielkie jego wahania. Na termometrach maksymalnie do 21-22 stopni.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły, mówi Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
2: Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna w przeszłości miał zarzuty za dokonanie innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Iga Świątek odpadła z French Open. Nasza tenisistka w czwartej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Na koniec o tym, że dziś początek letniego sezonu turystycznego w Tatrach Wysokich na Słowacji to po 7 miesiącach zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków.
1: A my jesteśmy dla was otwarci non-stop, a w poniedziałek rano to już, słuchajcie, w ogóle dużo energetycznej muzy w ofercie dla was całkiem gratis od rana. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, jest ósma.

0: Sean Paul i David Guetta, jak zaczęliście ten tydzień wcześniej rano, to już udowodniliście sobie dużo, a teraz dodatkowo możecie jeszcze udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. Czekamy na was. 321-321-777. Czeka fajny merch do zgarnięcia. Są skiety, jest melotorba. No i czekamy. Brakuje tylko was. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do Mela.

0: One Republic i Alesso w Melo. Podkręcamy tempo 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Słuchajcie, Michał jest z nami razem już teraz. Michał, jesteś? Halo, halo?
2: Jestem, cześć.
0: Cześć, Michał, u ciebie to się dzieje podobno.
2: Dzieje się, właśnie wyjechałem po pieluchy i liczę na to, że wrócę z etykietami.
0: Słuchaj, Michał,
3: tylko radio byś wyłączył.
0: Trochę przecież radio, na moment, dobra? Na moment pozwalam, potem znowu zrób głośniej, Melo, a tak,
2: mam
0: żeby
2: wyłączone.
0: Nam teraz...
2: Mam wyłączone.
0: Tak, dobra, okej, to teraz chyba trochę lepiej będzie nas słychać. Jest Michał, u Michała się dzieje się też u Radka. Cześć, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć, siemanko. Radek to leci do Warszawy załatwiać sprawy. Konkretnie, służbowo, na poważnie.
4: Nie, taka praca.
0: Taka wiesz, praca. Ty, ale Radek, to umówmy
4: dobrze,
0: się.
4: Że
0: dobrze, że jest, pewnie, że tak, Radek, ale umówmy się, to teraz, wiesz, wyluzuj, bo trzeba po prostu zgarnąć merch, który mamy. Za dwie dobre odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. Zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Startujemy? Możemy? Zasady znane?
4: Tak.
0: Czy drugiego uczestnika też usłyszę, że tak?
2: Tak.
0: Dobrze. Pytanie pierwsze dzisiaj. Ile języków urzędowych obowiązuje w ONZ? 6 czy 50?
2: Michał.
0: Michał.
4: Radek.
0: Michał pierwszy.
2: 50.
0: Michał. 50. 50 to ty tych pieluch przywieź do domu, przyda się na pewno i szybko pójdą. A prawidłowa odpowiedź to 6. Ale ja rozumiem, że ty idziesz...
2: Ja liczy...
0: No.
2: Liczyłem razem z pracownikami.
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że ja rozumiem, że ty idziesz na ilość przy tym temacie, który masz tutaj. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie drugie. Uwaga. Czy Calvin Harris zagra na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Michał.
4: Tak, Radek.
0: Michał?
2: Zagra.
0: Tak jest.
3: Brawo. Michał.
0: Ty też dzisiaj. Dobrze zagrałeś. Ale się działo. Michał skupiony na tych ilościach hurtowych i tak trafiał na początek. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź na koncie Michała, a to znaczy, że melotorbę pakujemy i wysyłamy do ciebie. Jest dobrze. Radek, ty się nie przejmuj, załatwiaj swoje sprawy, a my tobie merch Meloradia też wysyłamy, żeby dobrze się zaczął ten poniedziałek i cały tydzień.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Ebony Hollow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Jak tam wasz poniedziałek? Już rozkręcony odpowiednio? Coś czuję, że chyba tak. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc. Zaczęliśmy. No i przy okazji oczywiście dzisiaj Dzień Dziecka. Nie zapominajcie też o tym, że Światowy Dzień Rodziców. A przy okazji też, no, okazji do świętowania sporo. Dzisiaj Dzień Mleka i Święto Bułki. Czy to da się jakoś połączyć? A może nie będę pytał. To w Lo już za chwilę w Melo, 28 po 8.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Wiki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
19: Lidl. To się opłaca.

Eric Prydz w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę przeżyć coś niezwykłego. Te emocje zostaną z wami na długo. Możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmiki i fotki. Im bardziej szalone, odjechane, tym lepiej. Uwaga, zawieziemy was tam na miejsce do Boom w Belgii. Ogarniamy wam transport, także dziewczyny, spoko. Będzie szansa zabrać tyle ciuchów, żeby mieć super outfity na miejscu. Czekamy na was na Meloradio. Radio.pl, a teraz już Griffin, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland w Meloradio. Save my life!

0: Poniedziałki są naprawdę fajne, dużo fajnych nowości. Mamy dla was jedna z nich już teraz. Bob Sinclair, Can't Wait w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy, to już za chwilę.
1: A w nich zapowiedź grzmotów, które mogą pojawić się dzisiaj w prawie całym kraju.
0: Nie strasz, nie strasz.

0: A już o 9:00 zagramy
1: Jazzy Spirits Can't Deny It w Melo. A co jeszcze w pogodzie się dzisiaj wydarzy i czeka na was? O tym też w prognozie w Melo Radio. Już niedługo.
0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Kiki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Trafik.
18: Olsztyńskim kierowcom przypominamy o utrudnieniach w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 od granicy Olsztyna w kierunku Warszawy. Do 12 czerwca zawieszone są przepustki na przejazd przez teren budowy. Trwa układanie nawierzchni i do środy. Nie przejadą tędy nawet służby ratunkowe ani pojazdy komunikacji publicznej. wyjątkowo udanym, ciepłym, a przede wszystkim słonecznym weekendzie. Początek nowego tygodnia na Warmii i Mazurach to chmury i ostrzeżenie przed burzami. Termometry pokażą dziś maksymalnie około 21, może 22 stopni, a więc nie będzie najgorzej, ale w regionie od rana mamy sporo chmur. Ciśnienie wysokie z możliwością niewielkiego wahania, wiatr na razie słaby, później umiarkowany.
14: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
19: Na początek ostrzeżenie przed burzami w znacznej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać w południe. Burze mają ominąć jedynie województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i lubelskie. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Może to dać realne oszczędności, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
20: Bardzo ważną rolę generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła.
19: Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Na koniec sport i historyczny awans Wieczystej do Ekstraklasy. Piłkarze pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym. Wcześniej bezpośrednią promocję z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
14: A wy świetnie dajecie sobie dzisiaj radę z tym poniedziałkiem. Już wywalczyliście całkiem niezły początek nowego tygodnia. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest 9:00.

Joda i melodia ta w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9. Jak tam u was dzisiaj w pracy? Czujecie, że jesteście w miejscu swoich marzeń? Bo my znaleźliśmy kilka takich prac, o których ludzie marzą na świecie. Za chwilę więcej o tym.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czy wy jesteście właśnie w tej chwili w miejscu, o którym możecie powiedzieć, że to jest praca waszych marzeń? Bo my przejrzeliśmy spis takich prac i słuchajcie, to jest naprawdę kilka mega fajnych zajęć. Na przykład, słuchajcie, jest coś takiego jak degustator czekolady. Serio.
1: O, to ja się nadaję, no.
2: Prawda? No.
0: Człowiek na takim stanowisku pracy próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzialna funkcja. No. Jest też tester gier wideo, czyli sobie po prostu gra w gry przed premierą i szuka błędów. No, jest nieźle. I jest też, uwaga, tester luksusowych łóżek. Domyślam się, że tu jest mega naprawdę duża konkurencja i wielu chętnych na jedno miejsce. Nocuje taka osoba w hotelach i laboratoriach, materacy, ocenia komfort i jakość snu. Darka, ja mam coś dla ciebie.
2: No, co tam?
0: Ale musiałabyś pokonać mnie, bo ja też aplikuję. Niania Pant, słuchaj.
2: Chciałabym totalnie.
0: No, bawisz się z pandami, karmisz, no i dbasz o to, żeby czuły się fajniej niż ty.

Magnetic Bosa w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, nie wiem, czy to lato będzie upalne, ale na pewno, i to wiem, będzie mega imprezowe. Najbardziej w Kołobrzegu, gdzie już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. Uwaga, mamy dla was bilety na to wydarzenie. Będą dziś do zdobycia w Melo Radio. Szykujcie się i uważnie słuchajcie Melo, a będziecie mieli okazję bawić się w samym środku lata przy setach, które zagrają wam gwiazdy Sunrise Festival. Między innymi Rehab, James Hype oraz Afrojack. Bilety na Sunrise Festival już dziś w Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W

0: Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Renew.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O reklamie.

Tiesto. Lay Love, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No przydałoby się też i kasę podkręcić dla was, bo po weekendzie to wiadomo, że mieliście wydatki, a w poniedziałek może być pusto na koncie. Zadbamy o to, mamy szybką kasę dla was do wzięcia i wiemy, że wy macie super dużo, super pomysłów, jak wydać tą kasę. Na co wydacie? 200 zł od Melo Radia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać. Im bardziej odjechane i szalone wasze pomysły, tym lepiej. Czekamy na meloradio.pl. 200 zł w szybkiej kasie do zgarnięcia w Melo Radio. Night. Did you

0: Animal Music, Beth Angel i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jak ci się podoba scenariusz tego poniedziałku? Fajniejszy niż fabuła?
1: Fabuła nie fabułuje się, dowiedziałem, że jest coś takiego przed momentem. Trochę mnie oblał cringe, ale mówię, dobra, niech będzie. Co to taki... za miny, przepraszam.
2: Ty mnie taki
3: ci się dostało.
2: Fabuła nie fabułuje, to jest najlepszy zwrot.
1: XD jest najlepsza.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Duże X i duże D, Sam Fel, Hey Sam.
0: A ty wiesz, że za te ale co to za miny będziesz się musiał długo tłumaczyć?
1: Dlaczego?
0: No, się przekonasz za chwilę.
3: Zwłaszcza, że ty tu zostajesz.
1: Ja zaraz będę miał opowiastkę o jakim serialu, jak to się nazywa?
2: Off Campus, mega hot hokeiści.
0: Podpadłeś.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: játék.
1: Na drogach w Warmii i Mazur była stosunkowo spokojna. Doszło do jednego wypadku i 24 kolizji drogowych, w których ranne zostały dwie osoby. Ale kolejny raz zatrzymano nietrzeźwych kierujących. Tylko w niedzielę było ich 7. Patrole warmińsko-mazurskiej drogówki wyjechały już w trasę, oby nie miały zbyt dużo pracy. W ostatnim czasie na Warmii i Mazurach parasole były potrzebne chyba tylko po to, żeby schować się przed słońcem. Dziś będą użyte, by ochronić nas przed deszczem. A deszcz jest potrzebny, więc w sumie należy cieszyć się z zapowiedzi synoptyków. Na Warmii i Mazurach możliwe są też burze. Po południu zacznie obowiązywać alert. Jeśli chodzi o temperaturę, spodziewamy się maksymalnie około 21-22 stopni.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Olsztyn będzie gospodarzem czwartej edycji Warmia Mazury Senior Games. Zapisy uczestników wrześniowej imprezy już się zaczęły. Celem wydarzenia jest aktywizacja osób starszych i promocja zdrowego stylu życia. Teraz o promocji dostatniego życia na emeryturze. Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach, najniższa to zaledwie 12 groszy. Nie warto zwlekać z myśleniem o emeryturze do późnego wieku, ostrzega Anna Grabowska, rzeczniczka olsztyńskiego oddziału ZUS.
2: Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury.
1: Średnia wysokość emerytury w naszym regionie to 4189 zł brutto. A ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wziąć udział w akcji Przygarnij Kwiatka? Nic, bo Olsztyński Zarząd Dróg Zieleni i Transportu dzieli się roślinami za darmo. Akcja rusza o 10 na placu przed ratuszem i rynku Starego Miasta i potrwa do wyczerpania zapasów.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło w powiecie kętrzyńskim. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, dziecko i opiekun. Lato ma być długie i cieplejsze niż zwykle. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, mówi klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
5: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady.
4: Susza może rujnować uprawy i powodować pożary. Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna. Wystartowała godzinę temu pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępują do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, ja jestem Adi, zaczynamy nowy tydzień i za chwilę pogadam o imprezie, która myślę, że będzie epicka. Aby też będziecie mogli się tam znaleźć. Sam Felt już teraz.

gdzie to słońce uciekło? Alok Kali to Dive Into Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam dla was fajne wloty na imprezę w Łodzi, ta już za moment, bo 3 czerwca, także opcja last minute. Łódzki Labirynt Festival to solidne melo, bo na 12 scenach aż 84 artystów, których pokochacie, no bo będzie tam też między nasz DM, z którym łapiemy się między innymi na Sunrise Festival, ale też między innymi Wet Fingers. No to na pewno znacie. Jeśli chcecie tam być, to krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia. Kto ładniej krzyknie, ma podwójne zaproszenie. A że mam dwa podwójne, to warto działać. Krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Modelki włodarskiej, lubię cię jak lato w Meloradio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek, w Dzień Dziecka. No i niektórzy Dzień Dziecka to będą mieć, no bo tak naprawdę 3 czerwca Labirynt Festiwal w Łodzi. Prosiłem o to, żebyście krzyczeli na WhatsAppie Meloradia. No i mam propozycję!
1: Labirynt Festiwal!
0: No i muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. Jak na to, że rano? Propsik, podwójne zaproszenie jest twoje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
10: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
13: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Olsztyn.

Armin Van Buren. This is what it feels like, Melo. 19 minut do 11. No Armin, na Tomorrowland będzie to na 100% i to, co jest jeszcze fajniejsze, to wy też. To niezwykłe przeżycie może być wasze pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I po pierwsze, napiszecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać do Belgii na Tomorrowland, a po drugie wrzucicie jakąś fajną fotkę, a może nawet film, jak razem imprezujecie. To mega ważne, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę piękna okazja do tego, żeby mieć przeżycie na całe życie. Ale to, co jest jeszcze fajniejsze, to macie dojazd gratis i to będzie totalna integracja wszystkich słuchaczy. Także szykuje się coś niezapomnianego. Wbijajcie meloradio.pl.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Sorry Papi, Topik i Becky G w Meloradio i Marcin Sikora, siemanko.
1: No siema.
0: Co to wniósek?
1: A cóż, by tu powiedzieć, sorry Papi, żaby zmieniają płeć.
0: Czekaj, co?
1: No zmieniają płeć.
0: Okej. Okay. Zaraz nam o tym opowiesz więcej.
1: Tak.
0: Jakie te czasy są nowoczesne, to już nawet żaby zmieniają coś, coś niesamowitego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Nie sądziłem, że żaby są tak postępowe. Bibi Rexa, New Religion. Marcin się śmieje, ale to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o coś zupełnie innego i później wszystko się okaże i będzie się
1: zrobić. Nie do końca.
0: Aha.
1: Ale tak pół na pół.
0: Okej. Okay.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
9: Nad Warmią i Mazurami od rana przewaga chmur, po południu możliwe opady deszczu, może też zagrzmieć. Mamy alert meteorologiczny i ostrzeżenie przed burzami. Będzie ono obowiązywać mniej więcej do godziny 19. Termometry pokażą dziś maksymalnie około 21-22 stopni. Wraz z upływem dnia będzie wzmagał się wiatr. Ciśnienie wysokie, może się nieznacznie wahać.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
9: Joanna Boruc. Olsztyn z wyróżnieniem Smart City Awards. Doceniono Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, dzięki któremu samorząd ma działać sprawniej i bardziej nowocześnie. Terytorialsi uczcili Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto żołnierzy, którzy brali udział w misjach zagranicznych i wyraz pamięci o tych, którzy na misjach stracili życie. Uroczystą zbiórkę zorganizowała m.in. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, mówi jej dowódca, pułkownik Cezary Kiszkowiak.
10: Pamięć o nich jest konieczna, bo dopóki pamiętamy, to oni są. Cześć ich pamięci.
9: W szeregach warmińsko-mazurskich terytorialsów jest 115 osób posiadających status weterana. Na koniec Giedrzwałt, gdzie ruszył remont bazyliki, to w ramach przygotowań do obchodów 150-lecia objawień maryjnych, które przypadają w przyszłym roku. Konieczne jest osuszenie murów oraz wzmocnienie zarysowań ścian zewnętrznych i sklepień. Pieniądze na remont pochodzą z ministerialnego dofinansowania.
11: Minuta do 11, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
12: Rząd Portugalii zawiesił tymczasowo kontrole biometryczne na lotniskach, to w związku z trwającym od kilku tygodni chaosem podczas odprawy pasażerów. Kontrole są wymagane od października w ramach unijnego systemu kontroli granic. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami, zatrzymany przez francuską marynarkę wojenną. To na Atlantyku zatrzymanie wspierała Wielka Brytania. Zanieczyszczenia wód mogą doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowadniają to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 300 kijankach przebadali wpływ substancji pochodzących z rozpadu plastiku i leków hormonalnych. Większość kijanek została samicami. Substancje są w Europie powszechnie wykrywane w rzekach, jeziorach, a nawet wodzie pitnej, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
13: Nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
12: Płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe.
11: Siemanko, jest 11, Nadia po tej stronie i mamy poniedziałek, ale spokojnie, czas leci szybko. A ten tydzień to przecież będzie trochę krótszy dla niektórych. I bardzo dobrze. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Zapraszam do 14. Siemanko.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Meloradio. Numer, który katujemy na replayu bez przerwy. 15 minut po 11. Kto zapomniał, to przypomnę. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji chcemy wam wszystkim, drogie bobasy, życzyć wszystkiego co najlepsze, żebyście mieli dużo radochy i uśmiechu. I mówię o tych dużych bobasach też. Ja się czuję dzieckiem też. Ale tak a propos, skoro Dzień Dziecka, to jestem mega ciekawy. Na ile lat się czujecie i dlaczego? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki. Jak coś dostaniemy turbo zabawnego, to myślę, że coś z Melomerczu też się znajdzie. Także czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Wbijajcie i nagrywajcie głosówki. Na ile lat się czujecie? I dlaczego?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Voluntary, Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 25 minut po 11, dzisiaj gadamy trochę o Dniu Dziecka. Pytałem o to, na ile lat się czujecie? No to dobra, jestem mega ciekawy. Klaudia.
1: Ja czuję się jak hybryda. Życie z noworodkiem, czyli rozwijam się, tak? Dopiero uczę się życia. Ciało jak emerytka po przejściach. No a głowa niestety jak 40-latka. Trzeba wszystko ogarniać, rachuneczki, obiadki, sprawunki. Życie, jak to mówił klasyk, życie.
0: No dobra, ale i tak idzie ci naprawdę super. Jesteśmy z ciebie mega dumni. Mamy jeszcze info od Wojtka.
2: Elo Melo. Siema. Jakie dziecko, taki dzień dziecka. Właśnie łupię drewno za garażem. I tak podkręciłem tempo przy Melo, że uparka nie nadąża. Pozdro dla wszystkich. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: No pewnie, że jedziemy. Wy też dajcie znać, na ile lat się czujecie i dlaczego się czujecie jeszcze jak dziecko. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, a my zagramy za chwilę Florida i Davida Guetta.

0: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
1: Meloradio.
0: Ale proszę uzasadnić.
1: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
0: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
1: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
0: Iga Dudziuk
1: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

Philip George, Wish You Were Mine w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Fajnie, że sobie możemy pochillować w Dzień Dziecka i też możemy sobie zrobić, myślę, że taki niemały prezent na Dzień Dziecka, no bo przeżycie na całe życie i preza najlepsza na świecie, to może być coś, co będzie wasze. Mówię tutaj o fantastycznym spotkaniu na Tomorrowland, bo wy spotkacie się z kolei z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem, no i innymi najlepszymi DJ-ami z całego świata. Jeżeli chcecie pojechać do Belgii i to wszystko mieć na wyłączność, to nie ma problemu. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i napiszcie, z kim chcecie jechać i dlaczego. I dodajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo film, bo dzięki temu będziemy widzieli, że rzeczywiście lubicie dobre melo. I to, co najważniejsze, dojazd na miejsce macie gratis, no i będzie też na pewno solidna melo integracja.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Fuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 9 minut do 12 i Marcin Sikora ze mną, siemka.
1: No, cześć, jestem.
0: Co tam masz dla nas?
1: A mam taki nietypowy prezent na Dzień Dziecka, bo zakaz używania smartfonów w szkołach.
0: Czekaj, co?
1: No.
0: Nie, no taki Dzień Dziecka.
2: A już o 12 zagramy.
0: Zaja, I'll Be Good Boys, Hideaway w Melo Radio. Mam takie rozkminy, że z jednej strony zazdroszczę dzieciakom, że chodzą do szkoły, ale z drugiej strony cieszę się, że już jestem stary.
1: Ja też.
2: Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA w

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Algar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
9: Po reklamie.

0: Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
1: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, po południu nad regionem mogą pojawić się burze, a na pewno popada deszcz. Dobra informacja dla posiadaczy ogródków, dziś nie będą musieli podlewać swoich roślin. Jeśli chodzi o temperaturę, nadal jest ona przyjemna, około 21-22 stopni. Na Warmii i Mazurach powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wysokie, ale może się nieznacznie wahać, zwłaszcza podczas burz.
0: To są newsy Melo Radia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Już jesienią ma być gotowe główne boisko, a za półtora roku cały ośrodek szkolenia piłkarskiego. Nowa inwestycja staje się rzeczywistością, mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
2: Od początku do końca jest budowany z myślą o dzieciach i młodzieży, o szkoleniu piłkarskim, żeby wszystko było tu właśnie w jednym miejscu, żeby to była nowoczesna, profesjonalna przestrzeń właśnie dla nich, do treningów, do rozpalania wyobraźni.
1: Obiekty wybuduje Olsztyn Konsorcjum Przemysłówka oraz Sport System. Ze świata sportu przechodzimy do kultury. Wyjątkowy prezent z okazji jubileuszu dla chóru Bel Canto. Zespół oraz jego założyciel, profesor Jan Połowianiuk, zostali uhonorowani medalami Gloria Artis. Olsztyński chór ma za sobą 30 lat działalności. Znamy także laureatów nagród literackich Warmii i Mazur. Tytuł Wawrzyna przyznano Tomaszowi Słomczyńskiemu za książkę Delta przez Żuławy, a wyróżnienie honorowe – publikacja z okazji jubileuszu Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Jutro Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach. Powiedziała o tym minister edukacji Barbara Nowacka. Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego. Tak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowanych przez firmę badawczą F5A. Nieco ponad 98% wszystkich pożarów pojazdów dotyczy pojazdów spalinowych. Oblężenie przeżywają dwie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin. Zainteresowanie uhonorowanymi lokalami tak wzrosło, że padły systemy rezerwacji. Emocje jeszcze nie opadły, przyznaje szef kuchni nagrodzonej gwiazdką restauracji Most, Łukasz Budzik.
5: Co lata pracy, na które tego poświęciłem, nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych. Dalej idziemy po swoje.
4: Drugą wrocławską restauracją, która zdobyła gwiazdkę, jest Baba Beaty Śniechowskiej.
3: 12 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no i podkręcamy tempo. Z iście dziecinną energią. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Zapraszam do 14.

Anyma, Joji, Beautiful i Melo Radio. 17 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. A teraz sprawa jest pilna, bo chodzi o rozmiar. Czytam, że Armenia będzie robić nowy posąg Jezusa. I co ciekawe, ten ma być naprawdę konkretny, bo wyższy od naszego, mając na myśli posąg w Świebodzinie. I w ten sposób Armenia prawdopodobnie będzie miała największego Jezusa na świecie. I widzę, że ktoś tu sobie musi chyba coś zrekompensować. No my Polacy akurat nie mamy żadnych kompleksów.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 29 minut po 12. Jak będziecie gdzieś na randce, to pamiętajcie, że mowa ciała potrafi powiedzieć znacznie więcej niż oczy. Poważnie, bo wtedy będzie widać, czy ktoś się stresuje albo czy kłamie. To tak w przypadku red flagów albo ulubionych seriali. Ewentualnie klubów piłkarskich, ale to już zależy od was. O to ostatnie bym nie pytał. Magic System, Magic in the Air, jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Po reklamie.

Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W, Dido, i Thank You, Not So Bad. Tak podkręcamy tempo. I to w rytmie Tomorrowland, na którym możecie być razem z nami. No właśnie, w tym roku też jedziemy i zapowiadamy, że będzie to epicka impreza. Jeżeli chcecie się wybrać razem z nami i przeżyć coś niezwykłego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszcie po pierwsze, z kim chcielibyście jechać i dlaczego, a po drugie dajcie jakąś wspólną fotę, jak się bawicie, ewentualnie jakieś nagranie, tylko to musi być coś naprawdę ultra wypasionego, no bo co by nie mówić, Tomorrowland to jest coś epickiego. No i usłyszycie tych samych najlepszych na całym świecie. Także do dzieła, trzymam za was mocno kciuki. A jedna rzecz, zbieramy ekipę i dojeżdżamy razem na Tomorrowland. Także będzie mocarna integracja.

0: You Girl Ultimate i Moving to the Sun w Melo Radio. No my też tak w sumie trochę próbujemy się do tego słońca dostać, ale nie widzę za dużo.
1: Szukamy słońca, tak. Szukamy.
0: Jest nam Jula, siema.
1: Tak, cześć. I będą newsy, no i będę miała dobre newsy dla kierowców, bo są nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra, czekamy. A już o 13:00 zagramy Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. O tym, kiedy tankować swoje piękne samochody, a może i motocykle. Już za chwilę w newsach Meloradia.

0: emoția. Ieți na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Meloradio Olsztyn. Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Samochód spadł z wiaduktu. Do zdarzenia doszło w Płocku. Na peryferiach miasta zginęło dwóch mężczyzn. Okoliczności wypadku są ustalane. Jutro ceny maksymalne paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, benzyny 98 6,54, a diesla 6,26. A na koniec święto właściwie każdego z nas, czyli Dzień Dziecka. O tym, czego sobie życzymy, pytał Michał Dzienyński.
2: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
3: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
4: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
5: Tak. Zawsze jest dzieckiem. Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
1: No i wszystkim dzieciakom składamy najlepsze życzenia.
0: Zdecydowanie. Ula, wiesz, jaki prezent sobie zrobię na Dzień Dziecka?
1: Jaki?
0: Wkrętarkę udarową.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Przynajmniej sobie obrazek powiefę. 13 na zegarach, siemanka, Adi po tej stronie. Jedziemy z tematem. Kiedy inni gadają, my już gramy. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Zgodnie z obietnicą, siemka. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 13, tak? Podkręcamy tempo. Siema Mikołaj!
1: Siemanko!
0: Ale mieliśmy sobotę wyczesaną w kosmos.
1: Było super, to było tak relaksujące, naprawdę. River Lights, byliśmy na tej imprezie, to już była trzecia edycja i szczerze mówiąc, ja będę teraz każdemu polecał i będę każdego zapraszał, żeby brać w tym udział, bo to jest impreza, która powinna być bardziej rozpromowana.
0: Zdecydowanie.
1: Bo to jest fantastyczny spektakl wręcz.
0: Dosłownie, no ludzie poza tym z piękną energią, wiecie, ten wieczór, ta woda, te światła. Na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć. Co prawda to nie odda w 100%, nie? No ale naprawdę było ekstra. Tam też nasze nieśmieszne żarty.

0: I Benny Hollow w Melo. Kocham tę nutkę, szczególnie ta końcówka, która jest po prostu iście epicka. No ale będzie więcej takich numerów, które można zaliczyć do tego grona. Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor. No i też mój ulubieniec, czyli Alok, Dive Into Me. To wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Pitbull, T-Pain w Melo Radio. 18 minut do 14. Ziomki, sprawa jest, Tomorrowland jest i wy tam też będziecie i my razem z wami. Jeżeli chcecie się wybrać na tak naprawdę najważniejszą imprezę muzyczną na świecie albo też na najważniejsze przeżycie w waszym życiu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dajecie jakąś fajną fotę, jak się bawicie. No albo jakieś wideo, jak tylko wolicie. No i tak, sprawa jest oczywista. To będzie coś, czego nie da się zapomnieć. Coś, co będziecie wspominać całe życie. Na scenie m.in. Armin, David Guetta, Lost Frequencies. No i dojazd macie za friko. Także w ogóle totalny sztos. Wbijajcie.

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Tak podkręcamy tempo. A mi nadal się nie zaktualizował laptop. Nie wiem, co
1: Microsoft.
0: Z tym
1: zrobić.
0: Ładny, podoba mi się. Iga Mikołaj w studiu, siema.
2: Hey. Siemanko.
0: Co tam, Iga, u ciebie?
2: Super, tak? Fajnie.
0: Tak?
2: Jak się angina, bawiłaś? Te sprawy, GTA Gliwice, wszystko się
1: Gdzie
2: zgadza.
1: Gdzie masz skrojone flagi jakieś?
2: Nie mam.
1: Nie masz? To co to za zadyma była? Słaba jakaś.
0: Dzięki, hej.
3: A już o 14 zagramy
1: Bad, WW i Kashmir.
2: To dla wszystkich w Gliwicach.
1: Gliwice? Brzydko.
0: Znaczy dało się grzecznie chyba, nie? Można było, czy nie?
2: No cóż.
0: TikToki fajne.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na razie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby dogaszają pogorzelisko. A na koniec nietypowi doradcy emerytalni. ZUS w Zabrzu postanowił odczarować powagę instytucji i system obsługi klientów przemówił głosami najmłodszych, mówi rzeczniczka ZUS-u w Śląskiem Beata Kopczyńska.
11: Ciepłe komunikaty wypowiadane przez dzieci sprawiają, że atmosfera w sali obsługi staje się znacznie bardziej przyjazna.
10: A to wszystko oczywiście z okazji Dnia Dziecka.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Big Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, jak ty się pięknie uśmiechasz, Mikołaj.
2: Dzięki.
1: Wow. No nie, no trzeba zarazić ludzi pozytywną energią.
2: No to zarażaj w takim razie i
1: nie,
2: mnie.
1: Nie, lepiej nie.
2: A, masz rację. No energią zarażaj. Może trochę podkradnę od ciebie.
1: Dobrze, to kradnie energię, a my zajrzymy do Skolima, ponieważ on jest człowiekiem renesansu.
2: No w sumie tak.

0: minęli ram pam pam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
1: Pewnie, że jeść.
0: Tak?
1: No, ale
0: a
1: co?
0: Kamień z czajnika?
1: A, no można, nie? Ale chyba nie należy.
0: Chociaż efekty są zaskakujące. O tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: to dla wszystkich hot tatuśków. Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M w Meloradiu. Jedzenie kamienia z czajnika to nie jest zbyt rozsądny pomysł.
1: Ale kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, jak dziewczyna jednego z piłkarzy próbuje właśnie jeść kamień z czajnika, a on do niej mówi, co ty robisz, nie jedz tego. No i ten piłkarz zadebiutował wczoraj w reprezentacji, brawo, a dziewczyna jest jego żoną.
0: Ja
1: więc
0: się bardzo cieszę, bo może
1: dobrze,
0: wiesz,
1: się skończyło.
0: Oni słabo zarabiali, dlatego ona musiała żreć ten kamień z czajnika. Teraz wszystko się odmieni.
1: Tak, tak. No, znaczy przegrali 2-0, więc nie wiem, czy aż tak bardzo się odmieni, ale...
0: No to... Smacznego. All the time.

0: Tsunami w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Artyści mają to do siebie, że często narzekają na brak emerytury.
1: Tak, tak. Kupują sobie Porsche, a potem 20 czy tam 30 lat później o nagle nie ma za co żyć. To za przypadek.
0: Ale na szczęście jest Skolim, który przemówił do tłumu podczas premiery swoich parówek i kiełbas.
1: Oczywiście, że na grillu się musiał odpalić.
0: To jest takie polskie, prawda? I może posłuchajmy, na co on się tak w zasadzie zdenerwował.
2: Możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś kury miały pieniądze. Pięknie dziękuję.
1: Znaczy tak bardzo ogólnikowo, ale zgadzam się jakby z myślą przewodnią. I podpisuję się oboma ręcoma.
0: Ale jest też druga myśl.
1: Tak.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie.
0: Dlatego powstały kiełbasy.
1: No tak, no i na grillu te kiełbaski, przy grillu narzekanie na to, że podatki trzeba płacić. No to jest właśnie to, kwintesencja polskości. Ja to lubię, to mi się podoba. O
0: Czyli
1: to chodzi.
0: Co? Skolim na prezydenta?
1: Tak jest.
0: Głosujemy na Skolima. Wyobraziłam sobie Skolima jako prezydenta. Wow.

0: modelki włodarski, lubię cię jak lato. Ja też tak, Mikołaj, cię lubię jak lato właśnie.
1: Dzięki.
0: Nie ma za co. A wiesz, kogo internet nie lubi? Tak mi się wydaje.
1: No wielu osób na pewno.
0: Nie, ale teraz kogoś na maksa nie lubią. Miłosz Kulesza z dress code. No obrywa się chłopakowi niesamowicie.
1: No wiesz co, no ten Miłosz, to ja powiem ci, że w ogóle ja go nie znam.
0: Okej, okay, ale poznasz go i słuchacze, jeżeli go nie znacie, to zaraz przybliżę wam jego sylwetkę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.

0: tak się podkręca tempo. Sound of Legend, Blue, Dabadi, tak to robimy w Meloradiu. Miłosz Kulesza z dress code'u zgarnia hejt.
1: Za co?
0: Chyba za to, że jest sobą. No, chodzi o to, że bardzo by chciał dostać się do Top Model i poszedł na casting. I ludzie się zastanawiają, no po co? To jest program dla osób, które jeszcze nie istnieją w internecie. I postanowił, że musi delikatnie się odchudzić, więc owinął się taką folią spożywczą wokół brzucha, żeby zrzucić tłuszcz zbędny.
1: Wiecie co, nie, no nawet w tych czasach dramy są słabe. Za moich czasów to się na YouTubie kłócili, który model ekonomiczny jest lepszy i żadna strona nie miała racji i było zabawnie.
0: A tutaj o tłuszcz.
1: Quo Vadis Polsko.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Bad Angel, Animalisa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy warszawiacy, proszę się skupić, ponieważ wchodzi prohibicja.
1: O, to prawda, widziałem na plakatach.
2: Tak, i może być nawet w całym kraju.
0: O, proszę bardzo.
1: Dobrze.
2: I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zocaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już gramy.
3: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A

0: polski kalafior. Tylko 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Warszawa od dziś wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To kolejne miasto z takim ograniczeniem. Wkrótce może być ogólnopolskie, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
3: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy. Długi czerwcowy weekend nad morzem może być tłoczny. W hotelach jest wysokie obłożenie, przekracza 80%, a w Trójmieście dobiega nawet 100%. No to może czerwcówka w górach, zwłaszcza, że w Zakopanej jest taniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zbłądzimy w internecie.
1: Oj, zdecydowanie tak.
2: To jest idealne podsumowanie tego, o czym porozmawiamy. Co jeden temat, to...
1: To ciekawszy.
2: O dzięki. Iga Mikołaj.

0: Memories w Meloradiu, a was zapraszam do Nigerii, ponieważ tam osoba niskorosła została pomylona z 15-letnim dzieckiem.
1: Tam pewien taki właśnie człowiek kandydował w ogóle do Sejmu Parlamentu Nigeryjskiego. Tak, i powiedział, że nie, ja mam 30 lat, a taki jestem mały właśnie, bo cierpię na... urodziłem się z dziedziczną karłowatością i tak po prostu wyglądam, tak mnie Bóg stworzył. No a potem się okazało, że jednak ma 15 lat.
0: I nie może uczestniczyć.
1: I nie może, no. Chociaż ja to się zastanawiam, że oni tylko do jego wizerunku się odnosili. Jakby nikt w tym parlamencie się nie skapnął, że on jest... dzieckiem mentalnie. Znaczy nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, patrząc na parlamentarzystów, ale...
0: Ogólnie na świecie to jest chyba problem. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Trip Skubańczyk w Meloradiu, a teraz proszę o skupienie.
1: Och.
0: Poważne rzeczy się dzieją.
1: Rocky?
0: A, blisko. Now? Blisko.
1: Rocky teraz?
0: Trump. Obchodzi swoje urodziny, już starcze.
1: Tak, nie tylko on, Ameryka też.
0: Dokładnie. I z tej okazji postanowił urządzić urodzinową galę MMA.
1: Wiesz co, kiedyś był taki film, Idiokracja, nie? Kiedyś to była śmieszna komedia. Dzisiaj już nie tak śmieszna.
0: Słuchaj, on zaprosił żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale jest taka sytuacja, że muszą sobie sami zapłacić za dojazd na tę galę.
1: To jest trochę tak, jak ktoś robi wesele takie wyjazdowe, nie? Że o, chodźcie, będziemy normalnie robić ślub we Włoszech, ale wszyscy sami sobie musicie tam dolecieć.
0: No
1: tak niby można, ale trochę skąpo, nie?
0: Słuchaj, no wydał wszystkie pieniądze na tę imprezę, no daj mu spokój.
1: Tak, będzie gala UFC na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Ktoś tam powiedział, że to się w ogóle wpisze w karty historii sportu. No tak, no nie wiem, czy tak będzie. No 250 lat to tak nie jest zbyt dużo, nie?
0: A gdyby na przykład wrzucić tam Trumpa, żeby bił się po prostu z innymi politykami?
1: O, z Joe Bidenem powinien się bić. Kto wygra, bierze wszystko.
0: Hurts. Haven. How does it feel? To za chwilę w Meloradiu.

0: Maxwell Ingrosso. Tych panów usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu 1 sierpnia na czerwonej scenie. Aha, dokładnie tak, to 2/3 legendarnej formacji Swedish House Mafia.
1: No i to będzie chyba jeden z najważniejszych imprez, melanży wakacyjnych, tak mi się wydaje. Cały Sunrise, skoro tam takie ekipy mocne wystąpią.
0: No właśnie, my wam bilety rozdajemy. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie.

0: DJ Remo, Tymek we Freak Fajcie. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jedziemy na wakacje i dostajemy jeden pokój. Jedno łóżko. Myślisz, skandal, prawda?
1: No.
0: Ale nie, to nie jest skandal, to jest bardzo dobrze, to dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
1: No tak nie powiedziałbym, bo według badań neurologicznych lepiej się zasypia z partnerem tylko dlatego, że to jest taka rutyna wypracowana. I tutaj jak czytam, podobnie jak inne zwierzęta, ludzie uczą się kojarzyć określone bodźce z konkretnymi zachowaniami.
0: Ale ja ci się przecież dobrze kojarzę z relaksem, prawda? Mikołaj, halo?
1: Tak.
0: Z odpoczynkiem.
1: Tak.
0: Z chillem.
1: Tak, Iga,
0: save my life.

0: To będzie hit. Bob Sinclair, I Can Wait w Melu Radio. Mikołaj, jeżeli zastanawiałeś się nad pracą dodatkową, to mam dla ciebie propozycję. Będziesz pracował w logistyce.
1: Ale to trzeba znać się na rzeczy chyba.
2: No właśnie, w newsach powiem, że jak szukacie pracy, to ja podpowiem gdzie.
3: A już o 16 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A

0: 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Co jest grane w Olsztynie?
9: Joanna Boruc. Zmęczenie po Kortowiadzie? No to raczej nie odpoczniecie, bo dziś w Olsztynie nadal sporo atrakcji i propozycji kulturalnych i nie tylko. Zaczynamy od propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury, który zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Joanny Milewicz Observation. To dziś o 18 w Galerii Dobro. Mamy także Tani Poniedziałek w kinie studyjnym Awangarda 2. Jutro natomiast odbędzie się rodzinny festyn lekkoatletyczny Sąsiedzi na Start. To przy Żołnierskiej 39 od 16.30. A w czwartek dzień otwarty szkółki motocross motoklubu Olsztyn. Wydarzenie na torze motocrossowym przy ulicy Lubelskiej zacznie się od 13 w programie. Otwarte treningi z trenerami motoklubu, możliwość konsultacji dla nowych uczestników, będzie też prezentacja motocykli i sprzętu oraz strefa dla dzieci i początkujących.
10: Minuta do 16, czas na News Meloradio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
13: Te zmiany w pogodzie nasze, takie obserwowane, są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
12: Jak zaznacza ekspertka, trąby powietrzne to nie jest typowe zjawisko dla naszego kraju. Jeśli szukacie pracy, to najlepiej w logistyce. Oferty są, ale brakuje pracowników. Wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków i kierowców. No to jeszcze kino. Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Według prognoz film zbierze tylko w USA 150 milionów dolarów. Premiera w Polsce 19 czerwca.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu, 1 czerwca, Dzień Dziecka.
11: Dzień Dziecka. Wiesz co, w ten weekend tyle się działo, że nawet nie odnotowałem tego, że było tornado w Opolu. Ciekawe, nie?

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu Jungle. Dzisiaj 1 czerwca, więc wszystkim dzieciom i dorosłym też, bo każdy z nas jest dzieckiem, życzymy cudowności.
1: Wszystkie dzieci nasze są i teraz wrócimy właśnie do tych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi i pytamy, w jakie głupoty, mówiąc kolokwialnie, wierzyliście będąc dzieckiem.
0: Ja wierzyłam w to, że moja mama ma na imię mama.
1: To dobre, takie klasyczne. Ja wierzyłem w to, że jak połknę gumę do żucia, to zostanie w moim żołądku przez 7 lat.
0: Ajajaj, a wy w co wierzycie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki albo wiadomości tekstowe.

0: Maron Hofstadt, One Night of Love, a my sprawdzamy, w jakie śmieszne rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I mamy taką super głosówkę od Magdaleny.
1: Jej! Hej, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja to wierzyłam, że jak połknę pestki z arbuza, to wyrośnie mi wielki arbuz. Mama mi zawsze mi tak mówiła. No i arbuz urósł, ale jak już byłam dorosła, kiedy zaszłam w ciążę. Pozdrawiam.
2: Tak też było z pestkami jabłek, że drzewo wyrośnie w żołądku.
0: Ale ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, to tak bardzo się przestraszyłam, że gorączki dostałam w nocy, że mi urośnie to drzewo.
2: No to nieźle.
0: Czekamy na wasze głosówki.
2: Tak. Tak, ja na przykład też wierzyłem, że jak będę siedział na zimnym, to wilka dostanę, ale takiego, wiesz, prawdziwego wilka, i tak się zastanawiałem zawsze, dlaczego bym nie chciał mieć wilka. I siadałem na tym zimnym. Tak, ale nie dostałem ani takiego, ani takiego.
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, w jakie rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki.

0: James Hype, Be Mine. Sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Jest głosówka od Elizy. Eliza, jesteś mistrzynią.
1: Mnie mama zawsze ostrzegała, że jak będę taka pyskata, to mnie żaden nie będzie chciał. Ale nie, dziewczyny. Okazuje się, że jak ma się fajny tyłek, to nawet paskudny charakter nie odstrasza adoratorów.
2: Mam nadzieję, że słuchacie tego bez obecności swoich dzieci. A jeśli są obecne, no to lekcja życiowa odhaczona.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Mediamarkt.
7: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: ależ mnie nakręca ta piosenka. Move your body w Meloradio, słuchacie Freak Fightu. Tak przewróciłeś oczami
1: nie,
0: na mnie.
1: Nie spodziewałem się takiej energii w twoim głosie.
0: Widzisz? Bo ja po prostu się cieszę, że mogę tutaj być.
2: Chłoniesz
0: razem
2: tę młodzieńczą energię, tak?
0: Dokładnie, bo my was pytamy o to, co mamy wam tam nawkręcały, jak byliście mali. Jest głosówka od Oli.
3: Nie, mama. W dzieciństwie mówiła, że a co ty sobie myślisz, że wszyscy będą tańczyć tak, jak im zagrasz? No i tak jest. Prowadzę zajęcia fitness, więc tak jak zagram, tak oni będą tańczyć.
1: Zaorane. Two ships in the night.

0: 8 minut do godziny 17.
1: Ja za dziecka wierzyłam w to, że jak nie będę grzeczna albo nie pójdę wcześniej spać, to przyjdzie po mnie Boboro.
2: Co przyjdzie?
0: Boboro.
2: Boboro?
0: Boboro.
2: Powiem tak, jak często słyszę w sklepie. Potrzebne informacje.
0: No właśnie. Boboro. Co to jest Boboro? Newsy za chwilę.
3: A już o 17 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ci do Media Markt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 20%.

0: 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
9: Joanna Boruc, zapraszam. Na początek do teatralnego klubu dyskusyjnego działającego przy Olsztyńskim Teatrze Jaracza. Teatr od pierwszego wejrzenia. Spotkanie odbędzie się w wejściówce, czyli w nowej przestrzeni edukacyjnej. Tym razem dyskutowany będzie spektakl Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Początek o 17.30. Od dziś w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie można podziwiać nową wystawę Przygoda życia z nitką związana. To wystawa tkaniny artystycznej artystek związanych z olsztyńską grupą tkaniny artystycznej Tkaczki. Wstęp na wystawę jest wolny. Natomiast w środę będziemy świętować Dzień Roweru. Z tej okazji będzie rowerowa ustaweczka. No i będzie rywalizacja. Gravel versus MTB. Start o 17.30 przy Centrum Rowerowym przy Sikorskiego. Szczegóły znajdziecie w sieci.
10: Minuta do 17.00, czas na newsy Meloradia.
11: Ula Harciarek on the mic.
12: A zaczynamy od sukcesu polskiej tenisistki. Maja Chwalińska pokonała francuskie Diane Paris 6-3-6-2 w 1/8 finału turnieju French Open. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Pojawiła się nowość w M-Obywatelu. Znajdziecie tam krajowy rejestr sądowy. Użytkownicy zyskali więcej wgląd w swoje powiązania w KRS. A tego w Polsce jeszcze nie było. W Chorzowie powstanie klasa o profilu siły specjalne. Nauka w Szkole Mistrzostwa Sportowego ruszy we wrześniu, mówi nauczycielka WF-u Monika Wilk.
13: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
12: A to ma być elitarne grono uczniów.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. I sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Dzięki za wszystkie głosówki.
10: Tak, stanęliście na wysokości zadania. Jeszcze trochę przybliżymy historii.

0: Switch Disco, Ella Henderson, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziękujemy Wam za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe, jesteście super.
1: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc pytaliśmy Was, w co wierzyliście za dzieciaka, w jakie różne dziwne opowieści Waszych rodziców.
0: I jest wiadomość od Marty. Jak ja byłam mała, to nienawidziłam chodzić w kapciach po domu, jednocześnie też strasznie bałam się burzy, więc moja mama wmówiła mi, że chodzenie na boso podczas burzy przyciąga ją bliżej i że piorun trafi w nasz dom. Wow.
1: Ale to tak chyba jest z tymi wszystkimi mitami z dzieciństwa, nie? Że to po prostu rodzice chcieli nas zmusić do czegoś, czego nie chcieliśmy za bardzo robić.
0: Teraz możecie robić, co tylko chcecie.
1: Tak.
0: Wy jesteście dorośli.
1: Tylko trzeba chodzić do pracy, nie? I płacić podatki.
0: Przestrzegać prawa.
1: I samemu sobie gotować. I przestrzegać prawa. I wiesz co, ja chyba jednak wolałbym wierzyć, że bez kapci się przyciąga burzę.
0: Życie było wtedy prostsze. Swoją drogą, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wysyłajcie głosówki albo wiadomości tekstowe, o czym tylko chcecie.
1: Zawsze jesteśmy dla Was dostępni.
0: Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Win, tak podkręcimy tempo już teraz.

0: Mistrz Martin Garrix w Melo Radio.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: Co ty na to, Mikołaj, żebyśmy zadzwonili do Nikoli i wręczyli jej pieniądze?
2: Zgadzam się. O!
0: Ale sygnał.
2: Szybko się rozpoczęło. Oczywiście ma 5 sygnałów Nikola na to, żeby odebrać od nas telefon, a jak nie, to kasa przejdzie i obok nosa.
3: Halo.
0: Cześć, Nikola, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Siemanko.
3: Cześć, hej.
0: Co porabiasz?
3: Czekam na telefon od was.
0: Świetna odpowiedź. To mów nam, na co byś wydała 200 zł, bo byłaś na naszej stronie meloradio.pl.
3: Wydałabym na zajęcia z hula hop, bo są takie organizowane i podobno właśnie hula hop najlepiej rzeźbi mięśnie brzucha, a że do wakacji już blisko, ja jak zawsze nie zdążyłam wcześniej, no to może ten miesiąc by to coś pomogło.
0: Mikołajowi oczy się zaświeciły na tę myśl.
2: Kiedyś miałem w domu, ale ja nie potrafiłem tak ten, robiłem upsi doodle tylko, taki trik jeden jest.
3: No to teraz są z tego zajęcia prowadzone.
2: No to daj znać, jak na tych zajęciach będzie, bo ten dźwięk oznacza, że możesz już powoli wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Nikola, potem wyślesz nam filmik, jak sobie tańczysz z hula hopem?
3: No nie wiem, bo jeszcze opublikujecie.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Dobrze, że jesteś, Mikołaj, naprawdę, bo się martwiłam.
1: Słuchajcie, mi się porąbały mi się godziny. Myślałem, że to już czas na przerwę.
0: A wiecie, że cofniemy się w czasie jeszcze w tej godzinie?
1: Mm-hmm. To rewelacja. Byle byśmy zdążyli.
0: To zależy już tylko od ciebie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: aqui do MediaMarkt.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
10: Po reklamie.

0: tak podkręcamy tempo w Melo.
1: Turn it up.
0: Zabieramy was w tym roku na Tomorrowland do Belgii naszym takim autobusem, więc możecie poznać ziomków do imprezowania.
2: I będzie sporo czasu, żeby ich poznać, bo sprawdziłem drogę do Boom w Belgii z Wrocławia, bo chyba stamtąd startujemy, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak 11 godzin trzeba jechać.
0: Wow, 11 godzin? Ja
2: ale
0: się
2: to jest
0: piszę.
2: 11 godzin imprezy ze słuchaczami Melo.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego, to zapraszamy na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia z kim i dlaczego chcielibyście pojechać.
2: A my już w tym tygodniu,
0: tak?
2: Być może,
0: aha,
2: prawdopodobnie komuś zrobimy wakacje.
0: meloradio.pl, tam szukajcie odpowiedzi na każde wasze jedno pytanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej.
1: Więcej?
0: Fajnie, że jesteś. Olek, w sensie, ty też, ale...
2: Super, Mikołaj. Ja ci powiem, że ty to jak masz sparring partnerkę, to po prostu...
1: No, wspaniale. Właśnie.
0: Bo on był dla mnie niemiły dzisiaj.
2: A, no to ja będę miły. No ładnie właśnie. Dzisiaj wyglądasz.
0: No, dziękuję. Buziaczki? Teraz dajemy?
2: A to zaraz, jeszcze spokojnie.
0: Aha,
2: ja się muszę przywitać, powiedzieć dobry wieczór. No to mówię, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: A już o 18 zagramy...
2: Loco Loco, Gordo, Rainier, Zunewelt będą.
0: Dobra, muszę być miła dla Mikołaja, bo mnie odwiezie do domu.
1: Co? Właśnie. Nie, ty to już autobus łapiesz w tym momencie.
2: To powodzenia, Iga. U nas pada deszcz teraz, więc...

0: Nadchodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Uwaga, dziś na burze. Wolno od deszczu mają być tylko województwa opolskie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i mazowieckie. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
2: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur.
1: Niespokojnie w pogodzie ma być do początku długiego weekendu. Koniec największego w Polsce procesu gangu pseudokibiców. Zapadły ostateczne wyroki w sprawie członków grupy Psychofans. Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, ale obniżył karę szefowi gangu z 15 na 11 lat. Na koniec drzewo roku. Między innymi Dąb Józef, Topola Marzana i Lipa Sobieskiego trafiły do finału plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie potrwa do końca czerwca.
0: Trzeba zagłosować, bo jak nie, to lipa będzie, nie?
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Na przykład mamy poniedziałek. No i to zdecydowanie nie na plus, ale mamy też czerwiec, co oznacza, że jesteśmy dużo bliżej do wakacji. No i przede wszystkim Dzień Dziecka. No to też trochę pocieszmy się z tego wieczoru jak dzieciaki. Nieważne, że jest poniedziałek. I tak będzie fajnie, bo ja wam fajnie pogram. Alok i Kali, Dive Into Me, to będzie na sam początek. Alan Walker i Fade, ten numer też za chwilę zagram. A zaczyna Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 9 minuty po 18, a Loki Kalit za nami. To Dive Into Me, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i mam dla was pierwsze podpowiedzi już teraz. Chodzi mi o ludzi, ich dużą grupę, bardzo w Polsce popularną. To teraz się namyślcie, a za chwilę będzie można dzwonić. Zwycięzca zgarnie merch od Melo Radia. A to Meduza.

0: Adam Lambert. To Ghost Town w Meloradio. 18:18 na zegarach. Tak wam gramy Meloradio. Podkręcamy dla was tempo. A już teraz czas zagrać się w naszą nową zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja myślę o jednej rzeczy, a wy dzwonicie pod numer 321-321-777. No i próbujecie zgadywać. Można dzwonić już teraz, a ja w międzyczasie daję podpowiedzi. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej. No i dobra, powiem coś jeszcze. Oni są w Polsce popularni, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. Dzwońcie i zgadujcie. Można od razu strzelać, można zadać pytanie, ale przede wszystkim dzwońcie. Czekam pod numerem telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i ja czekam, aż lampka się zapali, a do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was, dla kogoś, kto zdecyduje się zadzwonić. Pod numer 321-321-777 i ze mną trochę pogadać, a może ustrzelić jakąś odpowiedź, może zapytać o coś, co jest z tym związane. Moje podpowiedzi brzmiały tak. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, cześć, Magda.
0: No cześć, Magda. Czy ty wiesz, o czym myśli Pychu? Czy pytasz, czy strzelasz?
1: Strzelam.
0: No to dawaj.
1: Imigranci.
0: Aj, nie, nie o to chodzi, ale dzięki za strzał, to odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, siema, Zbyszek.
0: No cześć, Zbyszek. O czym myśli Pychu?
2: O czym myśli Pychu? O piłkarzach.
0: Ale musiałbyś konkretnie strzelić.
2: O reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: No stary, perfekto, idealnie. Oglądałeś mecz wczorajszy?
2: No niestety nie oglądałem.
0: A ja ci powiem ci, że nie miałeś czego do stracenia, no. Stary, w tym momencie torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczu leci do ciebie.
2: Super, super, bardzo się cieszę.
0: No i mam nadzieję...
2: Wracam z pracy. No,
0: I mam nadzieję, że kurier, który ci to dostarczy, sprawdzi się lepiej niż nasi piłkarze wczoraj na boisku, no.

0: Angel w Meloradio. Moving to the Sun, jedna z nowości na playliście Meloradia. Pychu z tej strony, siemano, 18.27 na zgarach, a do 19 jeszcze w tej godzinie powiem wam o święcie, które kiedyś obchodziliśmy często, a dziś trochę o nim zapominamy. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: On and on. To Sub Focus i Baby Close w Meloradiu. Za chwilę wybije 19. A jeżeli teraz właśnie siedzicie przed kompem, no i nie macie co robić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo jedna chwila może zamienić się w naprawdę niesamowite przeżycie. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Boom, do Belgii. Zapewniamy między innymi przejazd najbardziej imprezowym busem świata. No i wiele, wiele więcej na naszej stronie meloradio.pl znajdziecie szczegóły.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeden z najpopularniejszych numerów na świecie jest też oczywiście bardzo często grany na playliście Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni przejmą antenę Meloradia punktualnie o 19.

0: Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19, a to wiadomość z ostatniej chwili. Bagi i Magda Tarnowska ogłosili, że są razem. No i niby każdy wiedział, a i tak musieliśmy czekać, ale w końcu się to stało. No to była chyba najdłuższa gra wstępna, jaką widziałem w swoim życiu. Ale nie o tym teraz o muzie, bo słuchacie Melo Radia, How Does It Feel, Dub Dogstona za chwilę będzie na antenie Melo, będzie tu Colors i Heavy Metal Love, a zaczyna numer Beauty and the Beat, a za jego stworzenie odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także Bieber, tu Pychu, siemano.

Zabdocs w Melo Radio. How does it feel? 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wejściówki na Sunrise Festival, a wcześniej oni, Lambert i Trips, to dzięki, że jesteś.

0: Tá Cedric Garvalis e Chris Willis. O Daylight to You, tá o melhor rádio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to już w te wakacje. Przełom lipca i sierpnia to mam wrażenie, że idealny czas na to, żeby wrotki trochę odpiąć, no i na przykład pojechać na te polskie morze, do Kołobrzegu. A jest na co? No bo czeka na was ogromny festiwalowy teren. Masa atrakcji, no i przede wszystkim sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Od Urzela po Sonego Fodere przez Axwella i Ingrozo. To wszystko wydarzy się na tegorocznym Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki. Na ostatni dzień, drugi dzień sierpnia, a żeby je zgarnąć, to dajcie znać, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego. No skoro dziś mamy Dzień Dziecka, no to pytanie z tym związane. Czekam na wasze odjechane głosówki. Przyjmuję je na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najlepsza głosówka wygrywa. Sunrise Festival.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak takie nazwiska wejdą do jednego studia, to nie może z tego wyjść nic innego niż kicior. Nowość na antenie Meloradia to Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak podkręcamy tempo, ale będziemy też robić to w wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to na pełnej mocy zdecydowanie, bo będziemy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i mamy dla was masę wlotek. Dziś zapytałem, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem, no i dlaczego. No i mam podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, na ostatni dzień Sunrise Festival. No i odpowiedź Sandry to mnie po prostu ukuła w serduszko.
2: Ja jako mała księżniczka marzyłam nie o księciu na białym koniu, natomiast o koniu. Siły wyższe zadecydowały za mnie, że koń to zbyt duże koszty utrzymania, więc dostałam pluszowego konia. A dziś jako duże dziecko marzę o wejściówkach na Sunrise, żeby móc tańczyć do białego rana przy najlepszych kawałkach.
0: No słuchaj, Sandra, ja tak patrzę na moje wejściówki, które trzymam teraz w dłoni. One z pluszu chyba nie są, więc po prostu jedziesz na Sunrise Festival. Wejściówki na drugi dzień sierpnia w tym momencie lecą do ciebie, a was dalej proszę, żebyście wysyłali mi głosówki. Jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego? No może już dziś biletów na Sunrise Festival nie mam, ale mam za to merch od Meloradia. No i za te najlepsze głosówki z chęcią wam taki merch wyślę.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
17: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Polsko-włoska współpraca. Sanach w remiksie od chłopaków z NRD One. To Melodia już za nami. 19 minut do 20. Słuchacie Meloradia. Pychu z tej strony. Siemano. Na dziś mamy Dzień Dziecka. No i z tej okazji zapytałem was, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dziećmi. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo. Między innymi Kacper się wysłał.
1: Moim marzeniem za dziecka było pojechać do Parku Jurajskiego zobaczyć prawdziwe dinozaury. No, teraz już sam jestem jak taki dinozaur.
0: Słuchaj, dogonił uczeń mistrza. No ale teraz a propos dinozaurów, to taki dinozaur muzy elektronicznej, ale nie jeden młodzieniaszek mu może formy pozazdrościć. Calvin Harris i jego nowość z Jazzy to Satisfy.

0: Jack Jones i The Wiz, to Never Be Lonely. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 20. Podkręcamy dla Was tempo, ale będziemy też to robić w te wakacje. Chcemy Was zabrać na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. Oferujemy m.in. przejazd najbardziej imprezowym busem chyba na całym świecie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. A to wszystko w remiksie od Boys Noise. Ten kawałek rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Mamy już punktualnie 20 na zegarach. No skoro mamy dziś Dzień Dziecka, to przyznawać się, kto na jakieś bale przebierańców halloweenowe przebierał się za Drakulę. Jeżeli to wy, to teraz mam dla was numer, który może przywołać dla was takie wspomnienia. Dracula, Tame Impala i Jenny. Oni na początek, zaraz będzie też Nia i Felix Jan z numerem Some Say, Another i Talk to You. Ten kawałek też szykuje się w playliście, a ja mam dla was wejściówki na pewien fajny festiwal, fajną rzecz. O tym będzie na pewno też w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

John Fonsiello, w to Ilenium, Jeli Guldin, a wy słuchacie Meloradia, 14 minut po 20 na zegarach. No i jakoś na ten tydzień w kalendarzu patrzy się przyjemniej, co nie? Na piątku wielu przyjdzie już w środę, bo przed nami długi weekend, a wy już w środę wieczorem możecie bawić się na Labirynty Festiwal w Łodzi. To już jego 8 edycja, no i ma być największa w historii. 84 artystów zagra na 12 scenach. To mega wyjątkowe miejsce, no i przy okazji będzie można też pozwiedzać piękną Łódź i wszystkie zabytki. Mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, no oczywiście, nie gdzie indziej niż na meloradio.pl. Asher i More, to już teraz.

0: Słuchajcie, ostatnio to sprawdziłem. Nie ma chyba lepszego numeru do jazdy samochodem niż ten. Mons Zelmero. To Heroes w Meloradiu, szczególnie jak jesteście na autostradzie albo jakiejś ekspresówce. Siada jak złoto. 20.27 na zegarach, a dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem, jakie było wasze największe marzenie za dzieciaka. Nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Tak zrobiła między innymi Paulina. Paula, dawaj, co to było w takim razie u ciebie?
1: Jako dziecko marzyłam, by zostać piosenkarką. Co prawda się nie udało, ale muzykę kocham do dziś.
0: No i oczywiście, trzeba spełniać swoje marzenia, nawet jak się jest dorosłym. Zawsze można przecież dostać, nie wiem, jakiś medal za śpiewanie pod prysznicem, nie? Meloradio! Tym jesteśmy mistrzami. A ten numer to I Can't Wait. Nowość, Bomb Sickler i Kajza.

Waterfall, Michel Schulte i Rehab w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a Rehab wystąpi już tego lata w Polsce, w Kołobrzegu konkretniej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was naprawdę masę wejściówek na to wydarzenie. Słuchajcie codziennie programu Idę w Melo po godzinie 18, wtedy te wlotki rozdaję. Dziś już to sprawa za nami, ale jutro kolejna szansa, no i przede wszystkim w piątek po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program, w którym przybliżamy wam to, co dzieje się w Kołobrzegu i co się będzie działo w te wakacje. A Rehab, który za nami, wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage'u. No i to będzie naprawdę prawdziwe show, a potem no to już z tego Red Stage'a będzie można tylko oglądać krwisto czerwony poranek, no i ten piękny wschód słońca nad polskim morzem. Jeżeli chcecie sobie zapewnić takie możliwości, to słuchajcie, Melo Radio, mamy naprawdę dużo wlotek. Bibi Rexha i David Guetta, ich nowość już teraz.

0: lesie. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy!

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Speed w Melo.
1: No i 21 minęła, mamy poniedziałek, ale już się z nim powoli żegnamy. Obiecuję, że ja wam umilę ten czas, żeby jak najszybciej do wtorku się przedostać. A mam w tej godzinie duet, który w ostatni weekend rozniósł sceny, jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival. Ten duet się na nim pojawił, no i naprawdę była moc. PZ i Livka, razem z nimi Jonathan, obejmuje noce. Ten kawałek na pewno wam zagram w tej godzinie. Będzie Ariana Grande i Z z numerem Break Free. A zaczynamy od numeru, którego nucę ostatnio kiedy tylko się da i wiem, że wy też tak macie. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, to na sam początek. Będziemy też wspominać wasze dziecięce czasy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Body, tak. To Ale Farben i René Miller. Słuchacie Meloradia 15 minut po 21 na zegarach, a my podkręcamy tempo w Dzień Dziecka. A jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieciakami? O to dziś pytam, no i cały czas możecie wysłać głosówki na naszego WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dużo i tak już ich mam, więc słucham.
1: Latająca deska surfingowa z miejscem na plecak była moim absolutnym marzeniem z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy nie musiałabym chodzić do szkoły. Ja do tej szkoły bym leciała. Czekam, aż ktoś coś takiego wymyśli.
0: No proszę, no ale w sumie założę się, że to się spełniło u wielu z nas i was. No tak jak u mnie i to bez tej deski. Jak mówiłem mamie, że mi się to nie chce iść do szkoły, jak byłem dzieciakiem, to zawsze słyszałem, zaraz to będziesz do niej leciał. I to w podskokach.

0: Ale klasyk, takie też wam lubimy przypominać w Meloradiu i z nimi podkręcać tempo. 28 minut do 22. Will.i.am i Eva Simons, to This Is Love już za nami, a ja cały czas sprawdzam, jakie wy mieliście marzenia za dzieciaka. No bo dziś mamy Dzień Dziecka, wysyłacie te wasze marzenia na WhatsAppie Meloradia, no to Kuba, dawaj.
1: Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem, profesjonalnym piłkarzem, no ale poszedłem trochę w melo, no i zostałem tylko piłkarzem na Orliku.
0: No ale chyba nie ma czego żałować i tak myślę, że osiągnąłeś na przykład na wczorajszym meczu więcej niż nasza polska reprezentacja. Marshmello i Thomas Reed to Where We Go, nowość na antenie Meloradia.

Be Mine. To James Hype w Meloradiu, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie, a wy możecie tam pojechać razem z nami, z Meloradiem, no bo zapewniamy dojazd najbardziej imprezowym busem ever. Zapewniamy wam wszystko, co tylko chcecie, żebyście przeżyli razem z nami. Tomorrowland 2026. Jeżeli chcecie to zrobić, chcecie to poczuć i mieć w pamięci na długie, długie lata, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland, no i pokażcie. Wyślijcie foto lub wideo waszej ekipy, no i kto wie, być może wasze zgłoszenie tak nam się spodoba, no, że wybierzemy właśnie was.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. To jedna z naszych nowości. Topiki, Becky G, Sorry Papi. Tak gramy jeszcze przed 22. Dziś mamy Dzień Dziecka, ale mam nadzieję, że wy dobrze pamiętacie o tym, że nie tylko osoby przed 18 rokiem życia mogą go świętować. 22 się zbliża. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam możliwości.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.com.

0: www.tok.fm/money.pl. Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Melo Radio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: ścieżki.
1: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłość.
2: A jak w ogóle się poznaliście?
1: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

po moście. Czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja wiem.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?